Ambechima tanga chidungo na uninga gitona gbechile chekele ketere. Ngochima ako juandura sango chipe kochibe kumbitezo. Je serai ta meilleure amie. Pendra mozo kochilouri. Ambagi chibe herbura chala ke maika JB3. Unpe kochibe komite nala.